0: radio agakiza ku isoko y'ukuri. Kiganiro ni ramuka mahoro kagisikaje minuta 8 yonyene. Allo.
1: Allo.
0: Nkore.
1: Ina mahoro cyane.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
1: Ndi Dieudonné munara ya Gitega.
0: Dieudonné kaze.
1: Ego ndi Dieudonné munara ya Gitega ni komine Kiganda.
0: Shishikara ni kiganiro.
1: Ego nsha magatrika shingwa ni muri pele Gitega. Ndabona umujyango wanje. Ese nchambona keita chembona na gaga
0: eh
1: ikacenge nda inyarukere ndabona isengero rya eh inyarukere isengero rya bagende cyo ndabona korale y'umumoto itoni kiza
0: ego
1: ikacembona na korale y'abagabo giri gitondo kiza ikacembona isengero cyo cya inyarukere itondo kiza
0: ikanda gushimira cyane wanyuma
1: wanyuma reka cembona abantu bo dusanzwe guturangwana imirimo mu ingahe muranze bagiye gitondo kiza
0: kana gushimira
1: ego akaririmbo
0: oya ntibikunda ikigana kigira gihere nezerezwa na runo rutonde